0: Przyjemnie musiałem to słowo. Na proszę. O dziś każdy.
1: Of the overlays.